0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: Seman Heduška je nam niekotre savske spiewy przedstaju. Kiž wopspiewaja letace, przekasance, kiž vo sebe nietko za so pienje vonka švoča. Cimenčine pobiedl k našestje.

Ušestrich je vonka svita, pomalu skadža svončko, ale cele mauki kusk so jenož pokaza, ale přes cilvi džen, tak ja to vidžu v ostanje skirje širo, vesča meteorologo jo tež temperature maximálne na 14 stopňu dženca zalezu. Dženca piatna te je meje, zimne je Sofie, potajkým gunc lodových muži, zimných muži tež ze zimne Sofiu dženca. No a potom poladame, hač la temperatury za so stupa jadysz do przychodnego tydzienia ladamy prawdzie podobnie haj. No a ja sobotu za tydzień samo hiżo na 25-26 a 20 stopniu. Potekim bużicze woko mikne hiszcze czas, kotryż je trochu kwodniszy, tak zotyż przyroda wodczerstwiaca może potom startować dalej do hocych dniu. Cimienczyny do napożestrzycie do serbski rozwój. Was ist Budeske Hostudia.

Ich prajwa, my nie możemy w przychodnych dniach cyle krótsze wieszczyć, na którym jest nieco, gdzie deszczu je proszu, budźcie przed co sprzyjotowanie, to może cyle spieszny hić, gdyż była nidzie nieco ciemniejszo, potem dobicie tam tyzy z deszczom liczyć, ladajcie to su tyz, mitrologo jo trochu bezradni w tym czasu. Sześć mięczynopo na po sześć czechie.

0: Wymienienia podcywilki nasz jest się na mostczykowym dniu, miesiatym dniom a końcom tydzenia. Blanka Funcyna ze mną w studiu, a ja jestem Diana Fruczyc-Kramichowa. A sztuś ma kanal MDR Serbia na Instagramie abonowany, to nie to czera, bo zaczerałszym widział. W zacaniach syczas my so was praszyli, sztu słusza k serbstwu. Bo tym so szako hustody dyskutuje. Rycz, nałożki, drasta, zaczucze, to są niekotre kryterie, a tu już smy chceli wasze mienienie wiedzieć, Blanka Nitko ma liczby a informacje k tomu.
1: Hej, na napraszowaniu na Instagramie jest o nieszto wiatrza, a 4100 ludzi w obdzieliło, półtra tysaca jest i tole w obladało. Najwiatr wosu je dostała odmowa za słusza k serbstwu, sztuś może serbst zrieczeć. Niemale połyca je za to osłowała, minutce 9,43%, na drugim miejscu z 28% miebie, sztuś so tak czuje, słusza k serbstwu. Serbski pokat a hajenie serbskich nałożków mi jeszcze jenoś nieszto wiacać 10%.
0: A potem je też jeszcze możność, czy obstała sam nieszto napisać, jest to tam też nicht tu swoje imo?
1: No a jena wotmo bieše serbje tun, komuż praszenie sztu serbje, hižo načuje. A dalšie svobodne odmove menejši pisar bo pisarka, zo je predovšem važne, zo ste važne rečenje a zrozumenje srpske reče, a tak podobne šak bi nimale pojca v občelenih tež vosuava.
0: Naprašovanje je drenimo, ale tež nas tuta tema dale zabira nedželu v pripodnišim programje svišiče pola nas v obšaniše vusevanje, kiš je Mirčin Venk sprijotoval, vunje so nadrobnišo ze sprašenjom zabirao štu svuša k serbstvu. Jucerano svišiče tež hižo krutki vurezk a nedželu pripodnju od jednačih vjace k tomu tež v našim programje. Česač menšinu do šestčeje.
2: Serbsku hučbu slyšíte v serbským rozhlasu.

0: te berce.
1: Jednak mi tu nopošestrzeć.
2: 3, 2, 1.
3: Wie. Wieda, wiedomosć, a wunamakanki.
4: Grillwacz a te, abo tamne piłko, haj po tajkich dniach kaszczera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys so ty świecić k strzewu puścić. To szak je cele przyrodne, to la kelko punko na dzień jest cowa normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowaše dotal mienujce prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkej temie cele sprawni, a o sebie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medicina rozpuszczeć nie moža. A niekotry szkuli Čichy Michał so szak tyś wusunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledžorki a sledžorjo z USA loni mały senzor Willy, kiš je snadne väčší hač 2 euróský penis, a kiš hodži so blízko zadka při spodných kolovach připineč. Tun potom šun lube džin vodžik miri, kotre štrevach nastava a so s časom do sveta trubi. Z Bluetoothom štele senzor potom dáte na šmuratko. No a to šak ničo nové ne je, zo nekocí kuždo piatka dla na šmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su pro banja smartove spodnje kolovy dere přiuzali a menjachu zo one 7 dňu lidma jeli zcewa myla. A senzor same při tym pilnie a spuščomne mnóstwo a intenzitu šich punko, pertko a perdo miriachu. Žnopši pri nich testach pak so pokaza, zodre fachovej literature menovana přerezna ličba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zličichu při tešče přerezne jace hač 20 perdo na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnosće bie kytro wulka. Aktivita črevo sođe individuelne jara rozeznava. Bez dziwa, šako so tež dokładna zestava mikrobioma w črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla převedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoľnými nošarjami tutých senzorov. Přitom maso žaden žort, čovječi atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz při zadkovej sinfonii zapšimnič.
3: Vida, vidomosť a vunamakanki.
1: Zadkova sinfonia, ľumíčenie, do biedlk na sedomie. Večin venk, zes www.vesapským rozvosu. Dobre ranie, Marko Paška Bulang spiewa.

0: suda dzieci stanieni, mostikowe dzień, ja si myslu, zoči najmenši išče bolešku leža, ale mšice rade na ranči postru sluchame.
1: Nakvadne auto?
2: A mešava?
1: Tvarja zromadne?
3: Na našim tvarnišču.
2: Ach, ja sem taka rozbudžena.
4: Předýchaj hluboko, mešava. Aj, dal by mi so koncentrovať.
1: Keď pojtaj, nedom so ubeđovanie započnie. Bagoro. Ty si prejni na rydzie.
4: Aj, aj, vúriu džiru.
2: Bakaro, bakaro.
4: Uf, to nie je lohko. Zemia je kytra tverda.
1: Vúri džiru vúboko dosť. Ja pojedu po sto. A Miešava, ty vieš?
2: Aj, ja viem. Mešam, mešam, mešam, mešam beton da fundament.
4: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Suhatovi nezmeš. Došo je nojš spraskáš.
2: Nakladné auto je nás přizivivo, zabych mi to pokázali, kak derie romanče dživame.
4: Toto na to pokazać nie trzeba mi. Tak, jedno w opaczyście. O, to mi.
2: Czy podle nas tak mają łupszą dziru, bakoro?
4: Och, ty zasa. No moje dla jedno w opaczyście.
2: Tamle nakładne auto przyjedzie. Nitko spysznie. Dobi moj na bok zajeć.
1: Tu jest to. Bagoro, sač jun dođire. A Miešava, ty přidaj beton.
2: Vrtla, sama viem. Hošu, Jara.
4: Bola tam nech stoupíš osti. A nimo to, stoupe šive samsnem smirje v usmirja.
2: Ha, to bude put.
4: Pa, put, dotaj sme pistovanie a moste tvarili. Put může kůžde minibak otvářit.
1: Kůžde nadávky je vážné. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tyž ve přichodě vážné nadávky.
4: O, jeli nejsme to spráskali a skepsali, dajkale honěnca.
1: Na tvárnišču dobíš tyž čas dodržeč. To nesmě dleje, hač vůčině netrač.
2: Ale gdzie ostatnie ta przytym meselo?
4: Za weselo nitko zatrubimy. A na noc my wszyscy dobyli. Ladajte, wszystkie stopy steja.
2: Myśmy dobry team!
3: Myśmy dobyli!
5: Hej!

Sami Chinodo naposled mi się we wiecznym lodzie zliedzić. Och, nie to napiata wiec. 5 miesacu su wiadomostnicy popuczu byli, a to we Antarktice su zliedzili tam, a sud w obchodzie niszto wusliedzili, što już do toho niebie znate menujcy, su tam jednu kupu nadejszli, kotraż nie doczasnie we żadnych morskich kartach zapisana. No hej, tam su mili vosobite zbožo, su se tiž samo meno přemyslili, kotrež pak je hišče tajne, ma so predstajič vosobitej komisiji a potom može so tuta kupa blisko Arktiki zapisač a to si docova ne možeš predstajič, zo je hišče blečka, kiš čovjek ne znaje a to za čas Google Maps. Vosa minčino do

0: A kuske słońca, so spyta przedryć, ale hajdż zmierzęca mocą dość, bo proże jasnie na nas świecić, na to si nie myslu. 4 minuty do naposiedmich.
1: Policja z G.
2: Czeroši džin muži odbeža po informacijach policie pomene mirne odladaja od nekotrych myleniach hare dla przeważne žane vulke vúšparania znamenča ničo, od čim šmiliju rozpravec, tak policia. Knezbožu mes 4 kolesovarimi dojnže sredu večer biskupicach, tam jeđe chucio kolesovario na e-bajkach, im napšičo jeduce kolesovar pak nebozdži, tak so dobjachu so tamni vúvinič, a pšitim doso zrazichu a zranichu Zaujnowa niezboża pak prostcze czekne na 120 euro, a policja partnetko przepytuje dla czeknienia z miestna niezboża. Tež ve počnici pytaja za zavinovarjom nezboža v utoru večer, dokež bi so tam nechtu z miestna nezboža zubil, policija pyta za vodžarjom dotal neznato auta, kiš je na šulske hase počnici mes večer 6 a na po 8 do parkovaca od VW-a, transportera zrazu a škodu 40 euro naparav, svetkojo su namoveni so netko přizevič.

0: Кожа слуша до венца.
1: Stanno stesso sobu gosalia tis spivali.
0: Ah, no totla za kwasnym dniom klinci. Michał Cysz spiewa, a mamy w osobito gratulacje tis dziecka. A što tu spieva Andreas Viking, Žana nezabiera mi tak aj šty, to by so tiež kvásne mudne hodžalo. A sem vesova, no ladajče. Veronika Smolic. Sedam inčino posvete miš, Sebastian Lebelt Förster, kujžde čaka, na džiomne dženca bies kvatka na mostčikovem dňu. Vítajte k nám, dobro ranje.

0: Ważne słowo.
1: Magenta Tomasz Menzel ze Skulowa.
2: Wczera nie bie jenoś Chrystowe do niebezpiecze, ale też dzień Świętego Bonifacja z Tarsusa. Tunle Święty ma też za Serbo wiesty wuznam, dokelż je mieszczanski patron Kulowa. Świętym lecze 17. putnikowaše kulowski kapuan Pietr Dubienka z 15 wosatnymi do Roma. Wotam przywiedzich ju jednu kuść Świętego, kotraż wisa miestym relikwiarie na južnej ścienie kulowskeje cyrkwie. Do leta 1971 su relikviu kuśte leto na niedzielu do Świadkov z procesionom po mieście nosili. Relikvia miejsze przeciwo wulkim woheniam szkitać. Bonifacja z Tarsusa nie jest nieznaty Światy, ale patron wuznamneje cyrkwie Rómje, kotrejš maja bohači romscy zimjenio svoje svipne roby. Tohodla možeš se jenoš češko predstajić, zo leži kulovje kusč runje toho matrarja. Starodavne kult vokovo relikvijo zdava so nam dženca husto nezrozumljivy. Ja pak menju zodobjeli respekt pred nastajenjom našich predovnikov meč, kociš spuščicho so časah največje nuzy na zastupovanje svjatych. Po tej dowiery możemy za nasze żywienie wiele nawuknąć.
1: Dobre, Tomasz Menzel ze Skulowa, wynadałku a zamowitości tam niższeje w osadę.

To pak dawno jeszcze nie szocoś widzisza wicze w majskim udażu magazyna Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

0: Informacje kmieniam wesobo a miestno, a przy nas słyszysza szaka w omieniach. Każdy drugi piątek rozkładuje nasz mieniowiednik nowe mie, wieczo pochada, a co wezna mienio, a żynca jo zase miestne mie. Nareże.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Dobrawa. Smrona mieli stupny stwierdk, a tradycjonalnie wiele mużo jo w kupkach duce było z kelasom, aby byli gromaże, wiasowe, a aby se opili. Mnie pak se zda, aż taki nałok wiecy nie tak rozszerjona, ako jeszcze przed 20 letami, a nie to to jo teke dzień za uliec familiu, za prawego muża to tenca z jo było niemożno. Mamy k tomu teke prawy miestnostne mie, Dubrava. Se wie, jo se to mie stwierdziło ze serbskiego słowa Dubrava, a jo normalne serbskie pomienienie. Ako miestne mie mamy to styry raz w Dolnej Łużycy, a ako stroniny mie hyszczy cestrzej. Nie som to mie żynca uzwalił, aby to zwiezał z muskecym twardostrzom, a twarde ako dub, ale dokolaż jadne w odtychmieniu Dubrava ma nimski ekwivalent, kęcie cewa hynac, a pasujo na ten dzień lecronoż ta wjaz laże za Lubinom a z takim niejo w żyncajśnym serbskim sedlinskim rumie. Ten nimski ekwivalent jo krugał. W tym mieniu sztyce nimskie słowo krug, ho nic za baniu albo krusz, ale za gestrzejnc albo kiercmu. To mnie jo już opoznanione od srejżo wieka, ale za cewu wjaz jo to nieszedne mnie. Wynę jo se stwierdziło ako fraza pla kiercmy albo nimski bajem krug, a za zdaśim ho jo tencas był wesebnie ważny gestrzejnc albo ważna gospoda, snaż przy drodze wet Lubina do Frankobroda. Nie wiem, lecyszczy żynca w tej sy krugał, albo Dubrava jo gestrzejnc. To musisz o sami unamakaś, albo reszaszirł jošo mojego dla akleras w internecie.
0: Wiele wiasela przy reszaszirowaniu życzę wam, doktora Kita Krzyżanka, z czo słyszeli mieniowiednika Sarskiego Instytuta. Za dwa tygodnie muszę zase na ryżę.

0: gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła.
1: Jak mnie słyszysz?

Upi zemnu gwarzack wina to bużo nama medicina w toszczom zmysle, mieszo przełszo redne kunsty żenia, to wam życa Ania Kochoec-Szwarcuma, westańczo zdrowe a wiasowe.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižík se pastu.
1: Naša Miluška, co vám žinca nieco ulicováš, což má s ľubosťu cynýš, vena jo prédny raz zalúbovaná do Gelca a ninto sme ale narske.
2: Kto to jo?
3: Ja godíš.
2: Co godla se šiť ten spodoba?
3: Na ven jo tak dá je vysporšie, ven my žod mal snieženúš a gans dá je přes małe kartonje skokasz.
2: A jak on ugleda, możesz to raz opisać?
3: Wielki ma brune albo czarne krótkie wysy.
2: Kasz, wenn se si spodoba, jak luży pen k tomu gronie, ty se co?
3: Zalubowana.
2: A jak to jo przyszło k tomu?
3: Na jo, ezo ja som tam stojava a pen jo ven přišel a pen som ja jogo naraz ganz mocne ľubovala a ako som pen zase venšva, pen som vapila jogo, ale ven jo tak malcne byl, ja nie som mogla. Všetky sú mi pomagali, my sme jedna ceva grupa byli, keď sú tam slízen jogo ganiali. Kašia jogo mám penia pícku košľujom.
2: A co von k tomu groni?
3: Na jo, mogi raz mne na pícku, mogi raz psi za sobu.
2: A jo, von tak zalubované do tebe? A co godla nic?
3: Ja čekaj, neviem.
2: A ja von to groniu, aber co godla sebe to myslíš?
3: Na ven, všetci tak máš negania všetc a... Ale gaš men se zrúva všetci nech nama, kam dokula štruge mi všetci přeražiju.
2: Že von jo, aber co?
3: Jo.
2: A po takom šukne vieže, až ty se zalubované, aber jo to nieco pötajmne.
3: Na jo, za mňa, ty to eigentlich pötajmne byš, ale... Kaž je to nintoho ulicu, ja pen nie ja veci petajme.
2: Ja to ninto zlie?
3: Nie.
2: Ale ja den žen se te tek tužna bywa dla togo gulca nic.
3: Ja som hivesko mamela.
2: Co jo ven cynio?
3: Ja jo ven jo pičku mienau a pen som ja tam sižela a som humela rap. Kive oblicu a pen som gledala, ako jo venúci tak sportoval flašku gori a dovoj a tak grioval.
2: A zun, ven jo to vižo, až se te plakala, alebo co?
3: Jo vižo, a net jo ven vižo, až mám ja liveskoma.
2: Jo ven je co cenil pen? Si troštoval?
3: Nie, wenn ihr da alles sportoval.
2: A grün raz. Ja, to prädne raz, ako se zalubovana, abo?
3: To ja prädne raz, byl ja.
2: Kak te mago jaš, až se te zalubovana?
3: Tak nie wiem.
2: Na, kak se zuješ, dere pšitom, abo nic tak dere?
3: Ja, i dere.
2: Myšeš te raz nam přeražiš v kutare redoni, wenn ja? V tvej redoni?
3: Nie, wenn ja, v drugi bi.
2: Kak dvojko se te jaš zalubovana?
3: Na jo, předsora som vedovala.
2: Za coka trebáme takého ľubého gulca alebo pezži jednoho človeka alebo muža?
3: Až môžeme svojš posvešiš. A ešte dokoláš hovať ma to gole, keď si ja pendosmenom jano jednu mamu a papu nic.
2: Cožka to gole dostáš?
3: Jo, dokoláš te sú všetci tak svodke a to ja ľubujem.
2: Za co trebáme ešte jednoho muža v našom živeniu?
3: Za peškanie.
2: Za peškanie?
3: Jo.
2: A se ti už opeškala nikogo raz jednogo gulca?
3: Hmm.
2: A tvojogo?
3: Jo.
2: Jo, to neco petajemne.
3: Nie. Takhle všechny sú to vížili.
2: Všechny sú to vížili?
3: Paula, Kristiane a Greta a Zara.
2: Co si bežiceš?
3: Ja cú. Se s ním grajkaš a špos myš.
2: A nint to nakoncu kam môžeš raz to mi je přeražiš, abo?
3: Jak?
2: A co co kotla nic?
3: Ja nie wiem.
2: Posłucha wy na saskie radio, albo co?
3: Myślim, jo.
2: Ach so, a wy nie ty to wierzysz, albo co?
1: Se wie, aż nie trzeba nam Miluszka przerazić, do którego goce jo se zalubowała, a wy teke nie trzeba, że nikomu przerazić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzym szyknym zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

Opak, dawno już ty nie oszocasz, widzisz o wicze w majskim udażu magazyna Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

На то, што вялікі грашы цакаю шыкне любоварія балокопання, SSV Jahn Regensburg przeciwa energii Hrschebus wicze na podwiju w Regensburgu buża zaszwicanie snaże dożywiamy historyjskie oko gnusze buża to wicze dosegasz aż myża energia direktnie postupisz do drugiej ligi smy narskie okowo pieszczysac fenu naszego wóżyskiego mustwa wycakuju bajarskiej w Regensburgu RBB grasze teke uszczywa. To nie bydiali na żaden part skomużisz, jo, a wiecej pokazko z mionet Diana Szejcowa za was po muzyce, a zawieszcze, z czo już ugetali kytaru nintograjomy balokoparsku sywie.

0: Šökne, ako se za serske menia zajmuju, namakaju na internetovom boce Serskego instituta na portalu dolnoserski.de wiele informacijo. Tam ve rubrice dolnoserske menia sú to recne informacije k meniam vesobo a miestnu, a při nás slyšešo šaka vo meniach. Kúžde drugi pietk rozkladujú náš meniovednik nové mier, večo pochada a co veznamenio, a žinca jo zase miestnemi nareže.
1: Mienia ujasnione. Ved našako mieniovjednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupne stvrtk, a tradicionelnie wiele mužo jo w kupkach duce było z kelasom, aby byli gromaže, wiasowe, a aby se opili. Mie pak se zda, aż taki nawok wiece neo tak rozšerjona, ako ješi przed 20 letami, a nento to jo teke žein za uliec familiu, za pšavego muža to tencas jo było niemožno. Mamy k tomu teke pšave miestnostne mie. Dubrava. Se wie, jo se to mie stvrlivo ze serbskego słowa Dubrava a jo normalne serbske pomienjenje. Ako miestne mie mame to styri raz wildone Łužice, a ako stronine mie hešči cestčej. Nejsom to mie žinca uzvalju, aby to zviezao z muskecim tvardosčom, a tvarde ako dub, ale dokolaž jadne vod tých mienjo Dubrava ma nimski ekvivalent kenče ceva hynac, a pasujo na ten žejn lecronoš ta vjas láže za Lubinom a s takým nejo ve žincajšnem serbskem sedlenskem rumje. Ten nimski ekvivalent jo krugau. Ve tom jenju štytce nimske slovo krug, ho nic za banju abo kruž, ale za gestčajnc abo kjercmu. Tom je jo juž opoznanjone od srejžovjeka, ale za cevu vjas jo to nešetne mje. Wenn jo se stvrlivo ako fraza plak jarcme, abo nimski beim krug, a za zdašim ho jo tencas byl vesebne vážne gostčejnc abo vážna gospoda, snaž při droze ved Lubina do Frankobroda. Neviem, lecišti žince vetej s krugau abo Dubrava jo gostčejnc. To musíš sami unamakaš, abo rešaširu jošo mojogodla a kleras v internete.
0: Wiele wiesela przy recherchirowaniu życzę wam, doktora Kita Kšižanka, z czoś słyszeli mieniowiednika Sarskiego Instytuta. Za dwa tygodnie, buża zase na reżę.

0: jakby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła.
1: Jak mnie słyszysz, ja Wisła!

0: Tak już o pokazku za pennie żele mam za was. Zmijasz o srednu szansu floppy dolls dożywisz grajarki a grajarki od nimsko-carskiego ludowego żywadła.
1: Weni su jednorazne, weni su serske, weni su seksi. To gronie floppy dolls pisana żywadła kubka, ktaraż muzyka

Upi zemnu gwarzack wina, to bużo nama medicina, wytoszczom zmysle, mieszo, przełszo, redne kąc cyżenia, to wam życa Ania Kochoec-Szwarcowa, westańczo, zdrowe, a wiasowe.